0: angelus na fana
1: awana monso amen
0: mama nkose bro gwapta maria
1: owe trime sena monso ekene maria jukta na kwesu seba merengi lede ngon neti bonine oda de ngon wafo jesu maria de sonne kichwa bebe jayo kutamu
0: edo dbo wanyi nkose bro.